A ja przy wocinnym woknie so też skończnie za so lipy spi. 14 stopniu pokazało żywe zlebro tu kwilu. Temperaturu na niedzie 20 stopniu maksymalnie dżęsa jeszcze zalezy. A liczyć mieli też ze znikotrymi świelemi. 6, nie, 5 godzin jednacz, tak oko.

Eine kurze Sejdaż na pakwanych kofrach, druze wopytaja znano hort abo pestowanju lube dzieci. Jeliżno nas nitko rano, bilk nasze zwyżycze, przyjemy wam wiezo przekrasne prozdnine sześć, niedzie su dzieci tu a tam, a dusz maja woko a dzieda, to zmyja załyszczy też swoje weselo.

0: turn to dust all that I adore.
1: Nabožne słowo.
2: Magenta Christian Klausen, Spanschitz Kukua.
3: Lube przyposłuchaki, lubi przyposłuchaja. Nasze dzieci mają dżęsa, prynie dżyn prostnin. Budżak, wosrycz nocy nie klinka, nie trzeba ja do czary z busom jeździć, a też nic, chodzin do w szuli siedzieć. Nie zmieja do mierce nadawki, albo kontrole. Przychodne 6 niedzielę, pak nie budu jenoż swobodny czas. Ich dusza może so wodczerstwieć, woni może nowe nazony naromadzić, ze sprzeczelemi a przeczelkami zromadne chwile przeżywić. Tyż to je ważne. Nabożne tydżynje, kiż dżęsa w mnoich wosadach zapocznu, su za szo mianowane dobra przyleżność. Wodczerstwienie duszy, nowe nazonienia, chwile miecz,

0: Na, lube dźěti, ja praju je nóž. Hurra, prózdniny. So by so najrjenši čas lěta optimalnje zahaju mamy za was tajke prawe lěčne hodančko. Nastajče tuž raz svoji w uši. Što asi mysliče, što dźěći jole wopisuje.
1: Dawaj się lekko w drużynę od wulka do małka.
2: Ta może ciężka być, ale ty luchka?
1: To ja mam takie czmło zielone, a nic czmło zielone.
3: Ta kulwata.
4: Ta ja czawne hat zielone.
5: To ja ze swodu. 50% wody.
6: Tam są buczki nudzka.
7: Te są brune, oder czarne?
8: Sredja takie żółte.
9: A tedy bym z życzku onczyć.
10: A niko trasę cele watkę.
11: A niekrotkę są tyle skrupało.
12: To jest zielonina?
13: To rośnie na ziemię.
14: To są jakie kierpsa?
15: Tak podobne te rośnie. Takie waza pożynie. Te wujki wody po na ziemi leża.
16: Weczu w tych krajach te rośnie.
17: Te po nas doma zarodzie to dziu.
18: W leczu te najlepiej słodzie.
19: We lepiej skodziarka.
20: Tu byli skuja nie sme sobą jeść.
21: To może

Přec wjac ludźi, tož se snano tež hižo wobkedźbowali, ma na auće tajku spodźinu na hajnicrunje won kistu, ale skiery taki večji pakčik, a s tajkim nadsješe auta su ludźo popoču, kiž so džeš kuli so jim v přirodzje napríklad zalubi přenocuja. Su to tajke specjalne stane. Čeneš jo a čeneš tam na štryčku a hižo so sta nimale kaž od samo nastaj. To wieso nie jest za kóždo, ale ja si przedstaju, że je to wulki dyrdom, gdy jedziesz na niekakie rianie pleczk sveta, odstajesz swoje auto, stłoczysz na odpowiednie knefle a hotowy tak niekak znamieńcza. A što jeszcze te najrzęsze przy tym, może się ja znamieńcza przedstajeć, że se cyle od te wszeho, a od kóždoho neodwiesne. Poladajcie pak najprede raz, pred hač si tajki stan kupiče, hač so na vaše auto tež hodži. To je tež zapisane v tých papirach. 6 hodin, 20. Hač stanuječe, hač přenocuječe, auče nieče, hač nekakým hotelu, bola vôkia džeda. Rianne prozniny!

0: Co tam podna posyd myśle? Masz sytuację w dolu z tymi nie liczysz, albo tak nież to sobie docela przedstawić nie możesz. Kajesz wonu scenu z naszej nowej słuchary, haj proszę, jak może wam pomóc, to trzeba Krzysztof musz przy recepcji letanisza w oprawdzie czuły kajesz trzyki.
1: Haj proszę, jak może wam pomóc.
2: Dobra dzień. Naju leto szotiski jest owo 6 godziną zapozdzi, a mój mąż Torsten... Tuntam. Tunkiš ma češe zrunovahu. Tun je si v mezečasu v te bare tam prytku jedne pivo po druhým skazal a v úsled netko vidíče, što da dobil ja činč. Pošu, pomajče mi.
1: Mni čeho to tam zade? Kiš tam tak voko ščoka?
2: Aj, aj, to je kuša raz te sam snedeš je vun vopite, potom vun ščoka.
1: Aj, a s čim by ja vam netko pomač mal?
2: No aj, ja so prašam, hač svojo dostana potom tajke hostcova do leta dva dostanu.
1: To je češko posuđovač. Najprede by vun dobel. Štoš, co chprajče, so by vaš trost najprede raz dobel přestač ščoukač. Vyšče už to, pošče jeho tam na voku, tiši, že tam mač sedí. Snano so potom zmiruje.
2: A za poskeče raz, ja jeho lepe znaju, až to potom, když to nepomá?
1: Aj, když to nepomá, potom ladame dále. Mači jeszcze podra hodziny chwilę, niech się on wyspi.
2: Ale też wun szczoka. Se to lażenie nie wusnie.
1: Mamy też rumność za odpocznienie, albo wostro zbnęckie cele. Time out.
2: Što? Što, proszę? Wun dobi do jednej cele? Nie, nie. Nie, ja spytam, czyś może dere, ja sam wszystko zrozumiał, a dziękuję so, dziękuję.
1: Mhm, niczo dziękwaniu, szo budże.
3: Ty myślisz, że jestem serio,
2: to... Tostno, zmiruj so, proszę. Po tostno, tostno, niech bądź to lara z mirom.
0: A co szczuka co tostn, jeszcze zmiruje? To aż je druje żartne sytuacje na leta niszczu dożywicze naszej nowej słuchary, kiedyś miejesz czera swoją prapremieru, a pojedanczko Jana Boguša, aj proszę, jak może wam pomóc, je Madlenka Šočić za Serbski rozwoz w obczywała. Jeliście słucharu skomdzili, nie je to żan problem, namagacie ją menujcie na naszej internetnej stronie w app MDR Serbia, a w audiotece ARD Sounds. A wot tam możecie się ją rad lubitysz, na przykład do dola sobuzacz. Czesacz, po naposyd mich.

Znanosć waszemu dźěsću abo nučki, tež jižo raz tabi znučku o měsačku přečitali, kotrymž přinže tutun po takim tu měsačk jedno dnia, ke krauci, zo był on měsačky šaty zešił. No haj, on praje žan problem poporom. Krauc wumiri měsačk a jako pak tun potom přichodny raz zasoke krauce přinže, zo by on swoje zešite šaty wote vzal, su tute pak przewózkę, a zas pak przewulkę. A to, że tak doło tam a sem z miesaczką a krautcom do nich tutun potom zadwieluję miesaczkę i reknę wodę proszę. Ale to ze mną a z tobą, to z tymi szatami a namaj to niczo nie budże. A często, gdyż takiego serpa na niebiu wuladam myslu na tutu stawizniczku. Serbske stawizniczki a pojedanczka, kajś na przykład te, kisze Juri Brezan napisał, kakie elefant do ryboszu, namakacze pola nas, na naszych stronach internetcze, a w naszej app MDA Serbia, a to maja dzieci, w oprodzie, gdyż tam szop przeladaja, dosć a na dosć czynsz, nie tylko próżni nach.

0: Pondželu rano. Witajcie k nam, šěšto žincja postaje sedom do sedmich. Před potra tydźenom hakle było na wotorena, no a pójšćo a šćeška budyšinje ty sam se o tym rozprawiał, a nie do trało to bu prynja figura w obškodze na Mateo.
1: A kajš je nakładnik Hajna Šlepas z Budyšina na Facebooku wozwił, bu figura Woka Ludko przy žitnych wikach z tajke čomene babu pomorana. Foto k tomu je on tež wozwił z nadpismom Wupost bie zaso popuču, to poprom dere přitrichi, što su to do brazniku un piše. Tež ľudžo komentuja pod tutem fotom, dajke svinstvo, to je zli, abo tež kamary na zjavnych miestnach instalovač.

Tole są niekocy z was na no tyś jeszcze raz dożywili, z czy niedźe w italskiej albo chorwackiej popuczu wodstajcze auto niedźe we mieście, dokaż chcecie tutaj przedundać, se wobladać. A przyjdziecie po cio chodzinach za so roczo, aż to tam wuladacie, dajku cedlu przy prednej szklince. Ach nie, z czego pak parkowali. A to so wiezo też we Wukraju kwosta. W szpanijskiej może tole 200 euro, a jeszcze wiatrze płacić, w austrijskiej 20 a wiatrz, italskiej 45 a wiatrz, niemskiej od 10 euro do 110. A jeszcze w uprzodobicie do zaka przyjmnić, gdyż so w odpowiednim kraju in kasu przedłużacie, zaszaltuje, to może niekotre 100 euro płacić. Tabelu z odpowiednimi kwostanskimi żadaniami Europie namakacie na stronach AD a C.

0: James Arthur. A nětko je čas za Jana Reorja.
1: NDR Sachsa, Serbski Rozvoz.
2: Drugi zjazkowy kopanski ligist Dynamo Drežďany je piatk pola Budysy w Budyšinie testowy rób przewet, a sobotu potom dalszy w Nowym Mieście nacz preview. W Nowym Mieście nacz preview celichu hostczo w prynim poczasu jenojś dwoje rota, a w Budyšinie pola Budysy samo sześć. Mies przyladowarymi w mieście biety sportowy rozprawiar Theodor Weidlich z Pančic.
3: Nekak cítiš sa späť, že sú přírodovárne na mnke cvúce do živých duel mnes Budyse a Dynamo, kýž pri jednostronce a mnohých oto. Na koncu stieše na tafli Budyse 0, Dynamo 14. So Drežďan sa vysoko dobydu, by pak kýžo před závizdom vieste. Budyse pak sa so všemi mocami oboraše a mieše dve dobré šance.
2: Tež v Novom Mieste nač previu profi kopario z krajnej stolice duel ze 14-0 dobechu. Tam by testovú partiju 725 přiladovario vidžalo. Skrotka ište raz ročo do Budyšina, piat kroženovachu tam viacorých kopariov Budysy, mez druhým serbského rajaria Horčana Damiana Jorka. Vun zmini do krajneje stolice Sakskeje a kopa od noveje rajneje dobe za Drežďanský SC v krajnej Lize. W Wojerecach je tamniša bydlenska towaršnosć lebensräume na prynim konstydženju Julija Wulki Beach volejbulowy turnier przewedła. W obdzielu jest so tam čera a začerałšim tež volejbulowy kwartet sportového towarstwa Viktorie Worklecy. Pod mienom Słunčna róża nastupichu tam konjačanka Klara Kralec, sarnjančanka Ksenia Koborec, horčan Jan Zarenk a budyšan Elias Kummer. Jenož jednu ruje serbska štvortka přirava, a to přečivo jara silným piskučikam. A tu ište cí športové pokyvy, dženca večer raje se v konjecach zadku labíču volejbul, přichodnu sobotu a nedželu převedže so tradicionelne Captain's Cup na beach volejbulnišče maj ve Worklecach a přichodnu nedželu cíči by o nímske dumporové mištostvo v bačonju pola Donatec.

Tež planujeće snadź dolejše svoj letuši dowol nětko tež prózninach, to ste za tojšto ludzi znano tež prašenje, haj dokal jenoš. K Atlantiki, do Francuskeje, abo do Španiskeje, abo sčinimy se prosće raz tej kirjane dowol bez nikakich dojich jizbu a hačenju w našej bližšej okolinie. W domiznie, haj kak by było z łużyjskiej jezorinu. Kolesa na auto, a los, że kiba nydom z kolesom so podacze, na przykład do Blunia, se tam tyku anu cyrkwiczku w obladacze, a przełżoriane burskie statoki, a dyż pola statoka niebo Helmuta Kuria, hacz cyle doza de jedycze, to stejecze potom w runie won przed jamu. A daledże, po kolesłowskim puczu, k Parcowskiemu, a Linianskiemu jezory, aż tuś cała ma lość k Sedliczanskiemu jezory, wodbocicze do Prosima, a czyniecze tam przestoku, we usyki śmiejesze so wodbakruacz. Abo wercicze szczejniku wokoło Zwykomorowsko jezora, czyż możesz też rejny stanować, też na jezoru płachta kuacz, po takim tydzień tam w oprodzie derewu trajesz bez to, co niekajka wostuda nastała.

0: Zatkula.
1: Šulske leto je so zakončiło, 6 tydźenjow lěčnych prózdnin potek mětko na šulaki a šulerjow čakaja. To samo na sebi serbskim młodźinje wěstu euforiju zbudzi, a z tutej euforiju podamy so na dalšu staciju našeje beachvolleyballoweje tury. Potem so sme měnjenu pundželu, nebelčicach pobyli sme nětko s hustčom koniecach. Naš moto je tutun koč, šo so frinkoli. Strasče si potek im vaš najrinči outfit s glicerom, donješ to hodu na lameta była, a podajče so na puč do Delan. Zatkula so na was veseli.
0: Zatkula.
2: Zatkula.
3: Nic zabić.
4: Dzięca wieczo.
5: Ach, Kala, co masz tydzień cały czas przedziudziony?
6: Dzięca pundziela. To dała wizojenoś.
7: Zatkula bić.

Štož njeje hišće aktualne wudaće wulatka sobotu widźał, tón može tole rad lubje kóžem škuli času nakwatać. A sije wobladać namakaće serbske telewizne wusywanje w ARD Mediatece a podcastež na našich stronach. Haj prošu, kak možu vam pomać? Tak reka naša nowa słuchora, kotra šmieše čera svoju prapremieru, a netko namakače vězo tež tuto ru na našich stranach internetče, v našej app MDA Serbia a v audiotece ARD Sounds. A wot tam možeće se ju tež najlepe nedom sobu do dola za čtyšče popuču, to so dere čini, ja zamienča mejach svoj špos, kaj sab tak praj. Wesołe koncert operetu ze serbskej komorny Filharmoniju możecie dżęsa w Dreżanach dożywić 20 godzinach w sakskiej stolicy, a to przy cokwi naszej knienie. Jutce zmieje wobydlarski policyst swoją przychodną rzeczną godzinę pan Cicach kukuje, a to czasu wod po ponu sztyrioch, hać do wieczora 6 w domie zaradnisko zjazka. Podajcie. Zjawna proba serbsko-muskokora Dylany budże jutce, wieczor 7 na dworze koneczansko domu Dylany w Konecach, a tam poskiczy ja so tyś prażeny kobaski a steki, a to ci so piło. Zromadnie spiewacz możecie tyś jutce wieczor 6 w korowej rumności serbsko-ludowa ansambla, a w utoru zahaje so wieczor na po 10. Dalsze przedstajenie filmowej nocy na budyskim rodzie Ortenburg, a tam możecie się wobladać tragikomedię jaraz niemscy prajo der Held vom Bahnhof Friedrichstraße. Dopotekim niekotre pokiwe za dżęsniszu punżelu a jucziszu

0: Hudźba bez instrumentu? Ha, to nie byś wo. A za instrumenty masz poprawą fachowcu, nic jenom so bychuje twarili, ale ty so bychuje ladali a reparowali. Gdyż chcesz klawiowo słuchać dać, skazasz si odpowiednio fachowca, gdyż dobisz nieco na hustlach w uporedzić, dojezesz instrument drje do hudźbnego obkada z dziewaniu, sam możesz lidma nieco czynić. Hinak je to z e-gitaru. Internetcze możesz si twarske sety skazać, so bys si ju tam sam romadzie twarił. A na hotowych e-gitarach możesz szrubować kajsz na mopedzie. Mirtschin Wenk wot dem rozprawja.
1: Stušiš nora skupinje kontakt a Janka Hanka na jevišču vidžel, sodre na zelenu frinkolacu e-gitaru Josefa Breza na Reoria dopomni. Tola tajka zelena nie bylo napšetco.
2: Do toho by ta gitara, kajž kus biła, ale nic celé svetvo biło, tak je kus mazane biło, to je tedom poradku bylo, když jsem je kupil, ale ja jsem spíšne tuto barbu sitte měl. A sam co nieco, co jeszcze bude do oczka skoczy. Tym dzieł, który sam miał, taką gitarę ze stajki zeleni barbu, ja nie jestem żadną namaką, a da sam się prawo to dać, czynić.
1: Tuż je niedy szył, a mechaniku gitary odśrubował, elektryskie dziele odlepił, a potem korpus od fachowca lakirować dał. Na końcu je szo za so sam romadzie stwarił.
2: By to pod smuszku dość jedno, dokież je tutun model gitary pomiany dżakony, żeż to nastupa, tam so wszystko da odśrubować, a zase romadzie szubować, to je tak konstruowane, so może im wszystko wuminić.
1: No a dokież su e-gitary tajke modularne, nie si trebał Florian Jurens tež nowe instrument kupić, jakoby jemu zvuk swojeje gitary przeczenki a przeswabl. Švon skupiny Daisy Dogs je si jenoš nowu, lepšu zvukovu jednotku obstarał. Po takim błone dżilkiš vibracije truno do elektriskeho signala przemienia. Staru jednotku je utwarił, kable nowe je po przyrudce na elektriku gitary przyletwał, a potom nowu zašrubował.
3: Jeden může tam po tych gitaru hora dle verčeć tą zvuku jednotku, a potom tu odstok so pomenči albo poveči k tym trunam. A to si me napro jednore prawo gut, tak ješ tam tamu dotobujem, ako ronšruven, če disa ponimo na zeselnjak ron, se mu so, wo, to je dike pševele, to se dva ponšon kito daleko, tu odstok zmenič.
1: Češko to šo samo na sebi nebe praji Florian Jurens. Kusk čišča je si přijušem činil.
3: To bi še krutko do koncerta, bo se posao, ok, to bude nekaj vso fajn bo, když bude to klopovo, dokiš pa mojme nedo minejši sound, abo lepši sound, a jeli to, kje nebo klopovo, bude to kus problematis se bo na koncu.
1: Krok dale je šov Marian Wenk, to runja gitarist pola Daisy Dogs.
4: To se najprej si vobladal te gitare, kaj ne tromače tvarene, v soboli, a potem se mu se za nemže tak češke boč. A to se je potem so internetče kus občital, a potem dao je teke ne tvarske plane, potem se je teke Planci, da bi mo skazal, da givulki, a potem se to mo spotal.
1: Tak je votrovski blida korpus pširezal a lakiroval. Mechaniku za trune, elektriku a šiju je se potom jednotlivije po svojskih predstavah kupil a do samočinjeneho korpusa zađeval.
4: Šiju se si obstaral, dokaj še dobi si pon šablone tvari, ča činč, da tako zleje časa treba, a da menzora, da bi te porane trihič, a mi je otešlo za ta optika Ariana, a za ten zvuk, tak kaj še to predstavlja. A kus šposate, vizor, přitvarete, polavuč.
1: Je to samo telko vesela činivo, zo je synodom dalšu gitaru natvaril. Přitem pak najprede junu ostanje.
4: To so moje najljubše netko a poprom je nijac netrebe. Te ima bez in ruku, zrača.
0: Mirtschin Wenk, wir so se serbskimi gitaristami votem rozmovjau, što su na svojich gitarach šo takle sami činili a zmenili a tvarili. To się ty słyszał niesem. Sudom hodzin, będzie saczja. Zyczam, uczawa, zyczam, uczawa.

0: und geh mi.
1: Mirko Brankacz ze swojej syczą moczą popuczu. A tuż to tak, ich bije posłynetny, a tyż nieżno popuczu na polach zdziela służnie, hiżo zakończyć moli drużysz, czy one z pony paru bieża tak woko. A czterdeś dżęsa popuczu su, tyż jest to dla tyż koncyży na tyż to nadejść czuło. Kaś tyż przed, nitko licznym czasu, a nic jenoś nitko, raje wiedro wiezo za buru a rat. Wulku, wulku, ważne.

0: Wopytamy nu o narodźeny jeniatka.
1: Prašamy so za vašimi staroščemi.
0: Džeme do dživa dva a na polo.
1: Nimo to seda pola nas, hecej hudžba. A drude tež hodanško.
0: Chceče jace zonič? Rady!
2: W serbskim podcastče Dječace raj, audiotece ARD Sounds. A přeco sobotu serbskim rozvosu.
3: A to kešie prynja ponžela nuhu mjesacu mamy dženca za vas hundačko. Also bisher Charles Brusnin optimalnie tisch sahajo, mamme sa was deike woprojite litschne. Nastajče tuisch raz svoje wuschi, sto ha miniče. Začim da ludzo, abo dzieci tym paže, jole pytaja, sto a dzieci jo wopisuja.
4: Dawasz lekę drużyna od wulka do małka.
5: Ta może czeszka być, ale ty luchka?
4: To ja mam takie czmo zielone, a nic czmo zielone.
6: Ta kulwata.
7: Ta ja czerwone hat zielone.
8: To ja ze swodu. 50% wody.
9: Tam są buczki nudzka.
10: Te są brune. Oder czarne?
11: Zredża takie dziote.
12: A tady bym z życzku łączyć.
13: A niko trasę cele watkę.
14: A niekro, kiedy tyle skrupało,
15: to jest zelenina?
16: To roszczy na zemie.
17: To suszaki kiopsa?
18: Tak podobne te roszczu. Takie waza po zemi. Te wujki podobno na zemi leża.
19: We czupłych krajach te roszczu.
10: Te po nas imy doma zarodzie to dżu.
13: W leczu te najlepsze słodzie.
9: We lepsze skodziarka.
6: Tu byli skuja nesmy sobą jeść.
12: To może na tykant czynić ty.
17: To może te bolu czynić.
18: O, ja jestem cipny, o, ja jestem cipny, o, ja jestem cipny, czyli
3: na, ja se skoro myslę, że wiesz, czy za czym sobie pytali. Prawo w otmu napisać nam tola na przykład na poladnicu, to możecie nam też nam przypisać, że jeszcze takle popuczu po zninach, a strzelcze poladnicu na MDR Serbski Rozwoz. Postoje na miesto ci we budyšenje abo we dziče prosče na stronu našo programa a tam možeče te šitko išče raz se vomere naposkač a vjezo možeče te švotam nedom vodmu připosvač. Sobotu přeradži vam potom dundak na počuvečeš, hač če pravje vuho dali a vjezo tež štuje moki darik dobil.

Zase startujo wesebny tydzień, ferie se zachopiju ten tydzień z dwórk a z tym teke dowolowy czas. Z naszą muzyką tydzienia pod motom Hurra ferie, co my se gromadzi z wami na ten redny czas jaseliś. Na nowe pieniężeczki aktualny magazyn se zawieszcie teke jaseliaszo. A z co narskie z którymi temami co my se zabierasz, to wam net przeradziłam, ja som Ania Kochaj-Czwarcowa. Witam was uczomniarzy, co mam redny dzień.

Nimsko-serbski ansambl Hršebus jo swěšił sobotuho we měsće swój 65. jubilej obstaša, a my sme byli z mikrofonom pedla. Lausitziada jo była na końcu tyženja ze serbskim programom Teke Wotom Šake słyšešo. Jo a pen gledamy jużo na přijduce końc tyženja, żeż dožiwiješo zase serbske živo dwo Barkowach na Cónje. Jo do tego supak zase naše žiši nareže.

0: Raz, dwa, trzy. Žižik Radio. Orjowaś, Žižec Sebastro.
1: Zarskiego programa.
2: Lube Žižišćo, wy to tak już raz dolabowali, aż nie są krzyli drugie z wami graż, dokoleż co przemałe albo przemłode. Jodce jest to takie tak, aż drugie z myśli, aż co słabsze, a aż żadną dowieru do waszych zamożności nie masz. No pen słuchajże na to, co mały uchac hopel dożywio.
3: Huchacowe myśli. Huchac kropel jo kradu znate pet sewej geli. Wenga je teke taki pszały huchack z dwójkima uszyma, a ma szykno, coż pszały huchack treba.
4: Jano, a są mniejsze jako te drugie huchacki. We dwierności gronione są samowe wiele mniejsze. Za to pak wiem rednejsze żorty.
5: Ale my musimy przecej na tebie dołoj gledasz, gaż co my z tobą pejdasz.
4: No a, jaga dem teke przecej na was gery gledasz. Myśli se snasz, aż to radke tu jom?
5: Nien to wiecej negra kaj hopy, co my lubie zgromadnie zwucowasz, kak czachoju doubiegamy.
4: Ja pak żaden czach nie znajom. A gaż naprzodu raz czach grozy, sedniom se na sliznej patce, a zażar żyjom se z brydnyma packoma vece. Benga čachaju nie trebam, do vece wuglidaš. A tak jo, mi svit net zasi verichu.
3: Hopel jo vjasele dalej skokotau. Te druge huchacki pak su vitnovotki svucovali, kak megu pšet

0: We fokusu je była ta zgromadność. Lajske a profesjonelne umielce są se wiecej tyżenio przecie zase zmakali, program używali a przy tom teke se zeznali. Nowe ziski są przez to nastali. Je to było rum za łużyskie luże pokazać, jak oni sami widzą swoją łużycu, kroni Klaudia Arndt.
1: Und das auf ihre eigene Art und Weise. Ohne dass sie von außen drauf gedrückt wird, so muss es jetzt sein, sondern aus den Leuten heraus.
0: Zajemne za sobostatkujących, za publikum casy čochu dwójko a cerwiana nitka nejo přeci była wižeš, kogo nejo to večaše wo jo doživio riedne žen połne mežnosťo.
2: Wužyska kulturna scena Josekin styżenia prezentirowała strukturna zmiena przed zwyt udobywania Brunince. Jo tema była na Lausitz jaże w jawiszczułym programie, któryż su pokazali grotku, drjoku, arbarszczu.

0: Nimsko-serbski ansambl Hrše Burzio Svišju leto sa svojo 50-letno obstaše. K tomu su cvonki tovaristva ugotovali sobotu jubilejny program a su se přepšosili partnerjo přijašelo přizvežbnych do živa dva pikolowe měsče. Marja Ilikowska-Winklerowa poveže jo.
1: Při žurjach jo serbska gymnazjastka uvítala gesti po starej tradici.
2: Ja som imeja Fjernbergojc a ja strovim gesti z klebom a solu.
1: Pemałem jo se zahopił róż.
3: Ja som Birgitschowerowa a ja znaju ansambl wielgin derje. Ja lubuju tereje. Ja se lim na program.
4: Za mjesto je to vegin važno, až tak tovarstvo pišaš z let lujko njent obstoj ze strastvami, ze skulturu, ze smužiku, ze sersku rec, až to je šo prezentne a ze s tim zreživje naše tovarječnosti jo žil našego mjesta.
1: Groni zagronita za serske prašanja v mjeste Ana Kosacojc-Kozelua. We zahadnosti jo załožba za serski lud podpirała umiłskie nawiedowanie ansambla Groni Zabina Zigowa, niegajszna zastupna przedsedarka.
5: Wiele drugich rejowenskich kubków albo ansamblowiecy nie mamy, ale oni słyszy dalej, obstali, a mają takie dorost.
1: Jadna pcizaścia let ją miała drugim we ansamblu Jana Klaue albo Katja Hering.
6: Tanzen ist für mich ein Lebensgefühl und ich fühle mich wie in einer zweiten Familie und das ist halt schön und deswegen bin ich halt dabei, ne, und bleibe dabei.
7: Die Annette ist unser Steckenpferd hier. Annette ist die Macherin für alles. Sie näht, bügelt, schneidert, sie pflegt die Trachten und sie ist der ganze Zusammenhalt von unserem ganzen Verein.
1: Ta Annette, Annette Bröse, nawieduje Ensemble Wittleta 2022.
8: Ich bin sehr stolz auf das Ensemble, weil es schon so lange existiert. Und ja, welche Wünsche habe ich, dass wir mehr Jungs bekommen? Mehr Tänzer wieder. Und auch vielleicht junge Mädchen.
1: Jubilejny program jo był przechwatający. Moderator Michael Apel jo se rozgraniał z członkami towarzystwa, a na obrazowce se dożywił cały stawizny ansambla. Fotografie z ustupą, z makanią, treninga, a urywki z nawiesionych filmów. A miazy jo se ansambl prezentował na żywo. Zahopił jo ze zapustą. Zajmnie umiłski ariołański z wielkim elanom su przedstajeli zieło przy żniach. Parlickam repertuar ansambla susza pak psieza w koreografii Uwe Wrüglera, a se wie psitom su gelcy drażnili żołcza. Jadnab 15 lat dujko sumieli zisiecu ryjowarsku kubku Swietlaszka, aż do lata 2019. Anka Caharija Sojc jo tam ryjowała jużo ako gele.
9: My budżamy takie niekakie no zisiecu ryjowasz, a ja budu tam takie sobu gotowasz. Myśmy mała kubka, a to budżo wiegin rytny. To jo per lużo ako jo ako gele sobu ryjowało ho. Jo, ja som wyższy moda, ale tam som wyższy mocza była, jo.
1: Jo mnie przeraziła do przedstajenia. Ako powieściły figury, sumieli pupki Reginy Hermanowej z Lubina, budniki, ludki, nykusa. Kupku Swietlaszka jo nawiedowała Mila Cachariasowa. Do niej su słyszali witaj zisi.
10: A sme teke jadn pszawe żywat wowo kus na jawiszczu przyniesli. A te zisi na jawiszczu su szykne pejedali z herskie. A myśmy za przyglądają jano ako oton w wetstawkach informacje w niemskiej rece mieli.
1: Koreografiju jo pisała sama, a muziku jo za nich napisała tylko Katalin Porackojc. Wiele drugich wierażków su geści na tom zariadowaniu dożywili, a na końcu jo ich Michael Apel przeprzosył na zgromadne riołanie. Tam nie susy dali dujko przosić. programje su we foajeju slidowali gratulacje a redne rozgrona, a Žilojski chor jo ansambloju gratulirował na muzikaliski part sewie.
11: Mir se spodoba sewe program tojobe wjegin lustne, Zajmne, ja som wiżywa filmy, obrazy, reje.
12: To ja był wierasz, also kulturne gżywienia w Dolnej Łużycy. Reja przyjeza, ja mnie nie wiecie, się spodobała, dokolaż, ja by ako wiżywać w kusk.
5: Ako som takie te filmy we Wurejskiej wiżywa, ja som znała szyknych ansamblowych wiedników, kęś su ho przedstajili, a som ze z nimi skromatnie żywała, to ja tak rednie zestajone był ten cały program, a ja se żywam Kak dwójko sme tekte te choreografie mieli, a takie choreografie żynca szirejowaś, to ja w obszarze wielki napinajuce, super program.
13: Wielki czasny, luszny program, jo. Mnie się to wielki spodobał.
14: My, jako publikum, myśmy mogli dożywić całą historię ansambla, a to tak rynie pokazane z videami, z filmami, z obrazami, a takie z rozgronom, z cłonkami, a takie z rejowaniem.
0: Zugronili Katalin Poradzkoic, Simona Pečova, Katrin Obeinstena, Sabina Siegowa a Willi Gosore. Jadnab, sto gešči jo sledovalo přepšosenju na jubilej Nimsko-serskego ansambla Hršebus ve Pikolo živadle.

0: Cerkwiny Žejny Chrzeszowskiego Cerkwinnego Okrajsa se przygotują, kotereż wetmijo se 13. augusta, ako teke Błoszański Cerkwiny Žejn Gokojcach 6. septembra, a Serski Ewangelski Cerkwiny Žejn 12. a 13. junia 2027 po Pojcach. Wotom buże teke to grono na przyducym na Žinsajsznym zmakaniu kubki Serska Namsza w Chrzeszowuzu, jak wieści dał przedsedar Spichowenskiego towarzystwa za serskie recwe cerkwi Hartmut Leibner. Uzwignusz, jak się oteke już wierask, któryż za lito 2008 a 2008 przygotują.
1: Planujemy namszu w strzelaku CTF. Also jasne, już obużo, aż to tej byś dwejo recnie. Na kultupat zmieniamy serskie spiwanie, serskie kialiże, cała liturgia, a szykno bużo zawiesz się z wiecznego Nimskej reca, až všigle darje by mogali sledovaš. Na každý pád bužo to ve předpolu našego velikého vůžeského cerkvinného dňa Chrzeszowuzu. Až tam pokazujeme ve CTF, až Serbe hrajú bytostnú rolu ve Vůžice.
0: Žince viacor bužove kupce Serska namša potom to grona na pesežinju a my vas dalje informirujeme a vece novosti zmijeme net za vas v naših povešćah.

0: RBB Serbski program. Powiedzcie.
1: Europejskie mniejszości deje zgromadnie postupować przy digitalizacji. Gornoserski rzecny projekt ZARI ma się dalej wjazdź, a Wosańska noc powiedzcie ma nowy datum. Kotere to jo, a dalszne nowości słyszysz o ninto plamnio jasom Diana Szycuła. Dobry dzień. Przy digitalizacji trzeba ju europejskie mniejszości zgromadną strategię. To jest facit zmakania żywowej kupki mniejszości brzeze maszernego stata dla Federalistycznej Unii Europejskich Narodności FUN. Zmakali są się w mieście Lewarden w Niżozemskiej. Zastupniki wszakich mniejszości są się tam umieniali o tym, jak daleko są przy digitalizacji, a które środki są sami uwijali. Wiecie użytne by było aplikacje a programy tak ugotować, aż szukne mniejszyny nieco w tego maju, groni zastupny przedseda domowiny Hartmut Leibner, ako jo pobył na zmakaniu. Za to trzeba ju podpieru nic jano w FUN, ale teke w Europejskiej Unii, tak Leibner. Za przyjdący FUN-kongres w nazwie we Fińskiej, co ta żywowa kupka zgromadnie z Morzyńskiej organizacji FUN, używasz rezolucji. Gornoserski rzecny projekt ZARI ma się dalej wjazdź. Za to jo se ugronił obradujący uberg za przeszania serskiego luda przy Zwieskowym Ministerstwie za Nuczikuny. Gremium jo se zradował prydny raz w Srejżnej Wóżyce, a to zachadny stwórk na Nepilicdworje w Runem. Na posiedzeniu jo szło miazy drugim wo dwójkodobne finansirowanie założby za serski lud, wo mniejszynowe pszała, ako teke wo skruszenie serskiej rece a kultury. Mimo tego są se przedstajili usledki wóżyskiego monitora a donentyczny stał projekta ZARI. Za jego pokrzacowanie tuchylu nową przospół wo spiechowanie przygotują. Po posiedzeniu są se obszelniki hyszczy ogledali slepe a tamniejsze serski kulturne centrum. Letosa startuje drugi wytrysk zanirowania srejżowiekowych fresko we Brjazynskiej cerkwi. Molby na podzajcznych a podwiaconych szczynach musi se hyszczy konserwirować. Planowania za to wird krajnego amta za szczyt pomniku su ninto wytzamknione. Za czas żywo dete se ota a orgele za se z drewom obtwarisz a szczytasz. Spiechowańskie towarzystwo za brjazynskie freski pyta za se dare za restaurirowanie, a planujo za september zaredowanie przy cerkwi, żoż krzeje postup sanirowania prezentirowasz. Amt Borkowy a Serski Ludowy Ensemble stej se dojadnały na nowy termin za Włoszańsku noc powieściu. Dważasza let jo był termin k Swietkam krzusze obsajżony we spektakla przy Bismarckowym tomie, a jo kuszte leto tysacych luzi przywabił do błotu. Ninto se nażijate zaredowaria na wiecej wiestości przy Wiedrze, a su termin przepołożyli na drugi końc tyżynia w juniju. Wet 11. do 13. junija przyjdącego lata jo potakiem przyjduca noc powieściu w Borkowach. Wena jo pregowała pieś a ciżas czaliet kulturu w Bramborskiej. Ako jo cyniło wiedomnostne ministerstwo znate, jo Brigitte Faber-Schmidt po szieszki chorosci zemrywa. Wena jo miazy drugim nawiedowała festiwal Kulturland Brandenburg, a wet leta jeden a dważasca jo była zagronita za kulturny wytrysk we krajnym zastojnstwie. Tam jo sobużiwała na projektach, ako su byli teke użytne za Serbo, ako spiechowańskie programa Kulturplan Lausitz a kulturelle ankerpunkte. W tych profitiruju nadale serskie instytucje a muzeje. Krotko jo Faber-Schmidt statkowała teke wyraże założby za serski lud. Faber-Schmidt jo spacetnie z Bochuma a jo bydliwa w Potsdamie. Wena jo wodowała 7-60 lat stara.
0: Jadro.
1: Obmrocone a szere se żynca niebio pokażo k startoju tyżynia. Tam a zas se deszczujo a maksimum żyncajsznych temperaturu sme nin południa już dojszpili pla żywiśnastczo do 2-2 stopniu. Frischne wieczdujo. Wicze teke szere a mokrze, wird południa pak se u nas ubycznijo, U nas w Dolnej Łužycy po nejšopwie z aż do 6 a 20 stopniami. Zbytk tyženja w stanju suchy pla temperaturu około 2 a 20 stopniu.

0: Žiwadło na conje w Serskej Rěce we Błotach, w Barkowach, pobitujo jużo někotare lěta kupka około muzikarja Franka Kosyka. W Serskej kupki Kula Bula, a jogo mam nito przy telefonie. Dobry dzień, Frank!
1: Dobry dzień!
0: Ja, w maju a juniu, co jużo przedstajenia mieli, přiduce budu 16. a 11. julia, po takom pětk a sobotu ninto. Co to konkretnie jo, žiwadło na conje? Na co mogu se ty gešći jazališ?
1: No ja, to ja prawie, ale nic žiwadło na conje, to budu žiwadło při Rěčce, to jo jasne, až to jo žiwadło na Brjogu. Tam su te pověšťové figury, ta přespolnica, ten Nikos, tam budnik duce a te ulicu, tam přigledovajam tam, kak to njega bylo v Błotach a co se všechno stalo.
0: A te gešći te si, že ale ve conje?
1: Te gešći te su ve conje.
0: Kto te čoinka napišo?
1: No ja, te su od Michaela Apla například, abo teke od Geralda Schöner. A to my jsme už veľa leta tak cíníme, also my to už nevieme, co to v obšavu tam písal všechno.
0: Ten Gerald Schön to je jeden znatý zpívar a ten Michael Ape, ten gotu jo veľa na pelu kultúre teke.
1: Jo, ten jo teke přece ten Nikus a ten teke s publikumom pen Rejo jo na Zelené Luce.
0: Mhm. Po takem serske bajki se przedstaju w nowej formie, by mogli to tak.
1: Tak możemy to gronić, jo.
0: Tak możemy to gronić. A muzyka grają takie przy tom wielką rolę?
1: Jo, ale na tych żywadłowych stacjonach ja by tak gronię tam się takie śpiewa, a potem mamy takie żywą muzykę z Kulobulu takie na Zelenej Łódce.
0: Na Zelenej Łódce to groni po tom cunowaniu, pen wiacor, nic, wużo pen uści ten koncert wyt kupki Kula Bula.
1: Jo, tam ja takie ten koncert.
0: Kak by mogli krótko a słodko opisować, kaka muzyka to jo?
1: To je internacionalna folklora, to je pičko jazza, a tam su teke serske štucki pedla a teke serbske štucki, jazzove štucki teke.
0: Ako například, máme my jeden titel?
1: No, například Spivo Verge, máme tam, to je teke taky serbski jazzovaný titul, ja byl groni. A ještě druhý, máme teke internacionalne tituly s serbským textom. Například engelský Wonderful World, to je velicný svět pro nás ve Serské Rěce, ve Błotach. Tak groň mi kvando, groň mi ga, also kvando, kvando, kvando, to je také serský, ano, a všako rakovický.
0: Nyní to pak ty gešti zvětšího nemůžu serský, ale ve to serské štucky svyše, jak to gotuje Chopin, dvě rěcně?
1: No jo, on může pičko, on ulicu, co se tam zpívá, abo co se tam ulicu, abo ta serská rěc je, ona kůžte patrizentně. Serbski a nimski, jo.
0: Dlaczego jest to ważne, aż takie we Barkowach we serbskie rzeczy nieco zaznają?
1: No ja myślę, aż we Błotach trzeba za naszych turystów takie ten serbski element kultury, dokoraż te często nie znają, dlaczego są tam te serbskie pomienowania wszędzie, a pen, ja im to jasne, aha, to daje się serbska kultura, serbska muzyka, jo, a dlatego to my cinimy.
0: Že mogu ľuže se nem to také nieco gronim raz kúpiš, alebo kortky kúpiš?
1: Te kortky sú přece napředan na Zelenej Luce, Grüne Ecke, ve Borkovách. Tam dajú také telefón a to je náš partner tam a ten se zabiera s tými kortkami.
0: A Zígar 6 sa to cunovanie zachopia tam, nic?
1: Ja, Zígar 6 startuje ten prednik zón a pan máme ešte dva zóna plánované všetci. Tam dajú také nieco k ježi a píše, to je všetci vyrgin riedne. Až to vedro, riedne jo, budeme se nažiať až tam vedro, tam také klapujú, pan jo to všetko vyrgin riedne tam.
0: Groni, Frank Kosek, vin bužo pedla, ninto pětk a sobotu 16. a 11. julia a to jo žívadlo při Rěčce. Serbske žiwadło a wiacor bużo w takie jeszcze koncerty z kubku Kula Bula. A wesem a 20. augusta bużo pen sledny termin, nic?
1: No, ale w septembru mamy to jeszcze takie planowane. Mm-hmm. No to odpisuje od wiedra w septembru.
0: To możemy pen już znaty, co niż nie, albo kwiści dasz tym gościom. Uczobny rzek, aż co nas informirowali, pen rzucimy wiele wiasela, uspiecha pen na końcu tygodnia.
1: Uczobny rzek.

0: Wiče jo wam kazane na cytanie ludowego nakładnictwa domowina w Chrzeszemuzu. We zmakaniszczu Ek 51 przedstejo udawar Friedrich Polak knigwy von Kamenz nach Palestina. Su to dopomniesza serskiego żurnalista Jurja Wicza za, któryż jo był przed niekak 100 letami duce w całym swiesze. Lektorka nakładnictwa Janka Pieczkoc delewano w Iściwiecej.
1: Prvne a drugi žil tih knjigov ga jo Viča spisal v Gornosavski rice ako original za nakvarnistvo. Te knjigve su tenca se 60-tih letah teke ujšli. Ten češi žil, kenč jo se namakal v Serbskem kulturnom arhivu, ten potom nije ujšlo, a to je njen to nove v tih knjigvah.
0: Politiske mordarstvo v susedstvje, dubiozne gejare v Bivograže, šmuglovanje hašiša v Egyptojske. To su južo kradu vesebne doživenja, ako opisujo Juri Vičas v svojih tekstach, jo se južo nichtem šizjavio, a jo kšiju miš pšava s filmovanja.
1: Nie hyšči nic, naš to hyšči bužo, ale ja mogu groniš až od českého rozhlasa ten mjazenárodný šelak Radio Prag International, jo se pra nás napšašoval dla tých knigu a ten ta nímska redakcia bužo te knigve recenzírovaš.
0: Knigwe von Kamenz nach Palästina obschimiju autobiografiske Texte namakajome wenig teke journalistiske Twerbe Wichasa wielega jo pisao za czeski rozgłos we Praze.
1: Nie toga by było cele druge udasze, a problem jo teke szirszko te originalne journalistiske Texte namakasz. Oni tenca strany su se zmienim podpisali te žurnalisty, to su byli povešči, agenturove povešči, a tam ga nio žeden autor. A ten drugi problem je, až jo se to gvone tvarjenje toga českego rozglasa ve Praze na koncu vojne bombardirovalo, a přitom jo se vjele znicivo.
0: Serbska varianta knigu jo južo ujšła oni z titelom Z Prahy do Palestiny. Titel serbskiego a nimskiego udarza se rozeznawate. Jo obszimiesze we to same?
1: Jo obszimiesze jo docysta to same. To jedno jo ten gornosarbski original, a to drugie jo ten nimski przewoż doktora Polaka.
0: Jo, a z tego przewożka słyszysz o wicze wet udawaria Friedricha Polaka w Chrzeszebuzu to a drugie wicze wet podnie Sigary Pieszych w Ek 51 na Dwarniszczowej Droze w Chrzeszebuzu.

0: stwertke zachopiju se we bramborskej lešajske ferije, a jużo ninto dowoliju se nikotare familie ze žižimi již do dola. Jano nikotare dny pred k feriju su leta 2000 tunče, ale jo to popšałem dowolone. Grego Klim, ty to wiesz.
1: No cewo jasne, nie dowolone, nie zagronione szulu spuścić, a do ulopa jeż w bramborskej musisz zapłacić popšałem aż na 2500 euro pokutu. Aż to żywiety rydonie sy, winowate do szule hyś, uześ nie mogu starych w ulichowanie ze szule przosyś, ale penice żarysz, a do ulopa jeż to nie płaci, a kopsicy na drugim boku, we szulach jo pla szyknych, nędo już ten luft wen, a w ulspie wiele se wiece nie stanio, a pobytowarje dowelu to nieschromnie znieużywaju, a dybku nie k feriam, my ta pełszyju tamten frust tych familiów teke czochu rozmiją.
0: Jo, znaš pomaga muzika přešivo frustoju, to jo tabie Richterojc v našej tenra sferiovej muzice čeženja.

0: Nětko pak zahraje nam najprudy raz James Hype svój spěw Waterfalls.
1: Zadkula.
2: Zadkula.
3: Šadamna.
4: Ja, wostudwe.
5: Hołca.

Ajkaž pene, my sme tu dźensa na opyče pola konjenčanskeje modźiny. Hiž bjeta je runje hižo narje znowa. Sjate Pieter dźensa dotal nie je tak dere z nami minju. Sme dyrbeli na štunjo tu hižo. Haj, skrótka přetornič, přeco zaso je so trošku dešťovało, ale runje netko dybkonje k našemu usuwanju wupada za tym, zo so to šitko trošku zmieruje. Netko hižo cełu kwilu bjez, hoj, dešćika tu utrajeme. A to so wiezo šice tu wiesela, ale tu nie je jenoš modzina. Tu je woprawdźe tež tojšto wiesanju namiestnje, za to su konec znate. W poznych letach přeco tu tojšto ludzi, jara fajn tu přeco. A modzina je so intenzivne přihotowała, mamy tu wiezo jedne rajniščo w piesku, te najwiecze rajniščo bia rek, kotrež tu w Užice mamy. To je opravdu jara dlouhé, tu dobí se každý jara hýbač, když na rajništu stojí a jedno rajništo za tým je na trauniku, tak so máme kajž přeco tu dvě rajništi, so může náš kuměr tu opravdu aj krok po kroku běžeč a šitko relativně spěšné nič a každý může tak veľa kaž možno rač. Vězo se jsou tež tu o kulinarijský postky postarali do osepite dženca, poslední týden měchme langoš dženca, máme tu curry kobasku, to na každý pad zriedka dała, albo hoj, nie jeszcze tak usto dawało na naszej Zadkula Beach Tourie. Dziewatnacze mnóstwo tu raje, kajsiżo prajene, a nalada je woprawdzie dobra, szitko so tu frinkoli. To osobite też tu, mamy tu tun brożniu, tu kujże znaje, na DSF Party je tu jeden floor, tak so też prede, gdyż je so deszczo, tu nicht tu nie trzeba mokroć stać. Tu je, hoj, po takim szitko też zaplanowane, zoso deszczuje. A to osobite dżensa też je, zoso po usuwaniu jeszcze tu dalej switchi. To wiezo o koniecach posłynich letach, stajnie zaso zmiachmy, zoso tu potem jeszcze troszku party switchi, a si myslu na prynim dniu proznin, je to dżensa woprawdzie perfektny wokomik, hacz do jenej so tu potem hućba raje, boksy tam iżo steja, szitko jest przygotowane po takim, gdyż jeszcze nietko doma siedzicie, potem je to nietko wasz wokomik. So stupić, so na kole so synić, albo do auta, a tu sem dojeć, tu so też po naszym usuwaniu jeszcze świeci, a ja si myslu, to będzie na każdy pad realny wieczok tu.

0: Wot 27. 6. do 4. 7. wotmiwaše so swětoznaty Roskilde Festival Danske, tež serbska młodźina běše pódla. Náš zatkolar Klaudius je so z nimi rozmówiał.
1: Serbscy młodostni su se s autom do Danske dojeli. 9 hodźinow běchu za to popuču, ale če odla jedźeš tak daloko po cyły Němskej, jenož zo by so na festival podał. Haj to praj nam Stani Wenzel.
2: Also wohne to takio, so so kuže leto nikakiemo te mienčine ve cyły Němskej trichia a do rozmów šindu vo šelakých eventach ve tym leče a za ten Roskilde Festival bo ja prav ta danska menšina v Nimski zamovita. Tuta danska menšina je to pon halt na Bauk dale dola. A Bauk je pon za to zamovite bo za to kus vabič. Tak su moti na to šišli. To je so po nas v Avi skupinen spiso.
1: Na Roskilde Festivalu bi je nimo Serbo tež danska menšina z Nimski podla, ale tež mezinarodne skupine z Polske a Slovakske tam bichu. Dziewali su oni wszyscy romadze, wiezo miachu potom tej ślepszyny.
3: A jako dobrowolny, jako dziewacza, tak jak tu na Roskilde Festiwalu, masz ty schon jara wulkie lepszyny też. Między drugim dały tu na przykład jedna Volunteers Village, tak jak na Weska, za dobrowolnych. Tam masz ty cyle szeleki poskidki, to że od yoga przez sauna, haczki jednej, zarodzie bez alkohola. Między drugim dostaniemy my też jako sobą dziewacy na przykład dobropisy za jedź a picie. A mamy w naszym kempie, w naszym badzie, pola SDU, też darmotny snydań za nas.
1: Haj časa očarstvene je potekin do štere daty, kaj smo runje slyšeli, na tajku čopfu zaunu by so netko tež veselil. Prašenje netko vezo je, hač so zcela udani, so na festival s dživovim podželom podač, abo hač se račo prajiš. Break the Rules Festival při Berovskim jezeru so lepe poskyči.
2: Nie, tun so šun jara vudani, šako tun festival 8 dňov dohodja, a za to zvejn tam 4 moli 8 hodžine dživa, jo, te dživotstvo te trošku nepříjemné, ale samo na sebi ta věc o ten ticket za ten Zoo Festival vokal 300 posta euro pfáči, so to bude pravo jara vúdaný.
1: To klinčí po takým zahrianým doživieniom. Snano je to nešto za vás, taký festival s dživom. K svedčeniu je tam všetko ešte došť kvíle a žaden strach. Ľudí z celého sveta sovie tež zeznaječe.

Čuž je tu namjestnje koniecach tunto dźensa znano tak jasne, abo tak jasne ne widzi, tokež je trošku zimnišo, hač smo si to šice očakovali, ale na spočatku usuvanja sem to tež ižo narječal a runje v poslednej moderaciji tež. Sme si jako zadkula přemyslili, zo je kužda stacija leca ve vistej mire tež jedna mauka moto party. Trikoły na spočatku we Worklecach, potom 90. leta w Ralbicach a modro-čerwena była posledni tydzień w Nebelčicach, to bych u mota w minionych tydzieniach. Dżensa tu koniecach je moto Šoso Frinkoli a hajkaż prene, gdyż tu tak do ludzi ladam, to na prini na polat ne widzisz, ale gdyż troszku bliżej ladasz, potom widzisz, zo maja piacori, mierzłoczu, glico, abo we włosach glico, niekoć si maja też takie banty w łowie, jakiś sofrinkola, też niekoć si maja taką kapu, o sobie tych dzieci maja też takie kapy, jakiś sofrinkola, o takim ludzio bieru to na każdy pad. Kutnie tu, a nydom, potom so nasz foto czyni, po takim tun foto, kiš na koncu rozsudzi, štú kletu potom preniu staciu, aj vôrtovač smie, ale potom v přichodnom moderácii jace.

0: Aj, Richard tu, koniecach przy turnierie 4. stacji naszej beachvolleyballowej tury. A tu, sonietko, żladamy naczasnik, 9. bliži, to rzeka połczas naszego wysyłania, so haj bliži, a to też rzeka za nasz turnier tu, so bliżymy so kaone fazy, a gdyż tu nietko ladam na taflu, potem jest so skupinska faza za skupinie AHB hižo zakończyła, a Hižbieta tam dała prynju przekłapienku, no?
1: Hej Felix, du musst so brede prallt, dass Sonschna Roja in der Sönne muss schon, halle ja, du wischst, dass Sonschna Roja runen, nage, Wonsleter, nicht näher, da alle schießt war da, ist der Sturzfinale. Hej, da mir jara gelt, da mir jara, hej, schon mal rätst, da mir jara wuruna, nicht der Röjo, so zieh muss schon, was skupin ja a, milli, zieh dobitko, also zieh dobko, haben wir so do mit den Differenz zu Wulicic, hat das Sonschna Roja nage, dwei dobka, ich schon mal auch mehr, hej, und ich gotte bra, hej. Tun Turniers zum Wapuschic.
0: Aj, potek im w Schwartfinalu z tej skupiny A Piwo Elita ze plus 17, a Knofi a Przeczelio, oni mają plus 13 dybku, Słonczna Róża, kaś prajne jenoś plus 11, potek im jeden z wulkich faworitów hižo po skupinskiej fazy won. To pokaza, jaki wysoki niveau tyś tu przy Zadkula Beach Tourie je. A hoj, w biegu wysyłania potem z onim, co na końcu przesadzi. Możemy na kuźny pat chipni być.

NDR-skim času od 1957 wukonjina wokoło Waza jako bliske odpočnišćo Wita. Serbska rěč je přirunajo s mnohimi druhými rěčemi narodnych menšin Europje jara derje w internecie a socialnych mediach prezentna. To by jedna z dopoznaczu z inženja Fuen w nižozemskim Lojwardenje, kotrež je so niedzielu skunčiło, na nim w obdzielichu so zastuperio narodnych menšin, kotrež nimaja žaden mačarny kraj. Wszyscy rozprawiachu o swoich puczach, swoju rzecz też internecie rozszerzać. Serbsku skupinu nawiedowaše miesto przedseda domowiny Hartmut Leibner. Hostiče letušeho zetkania bieše menšina zapadnych frizov nižozemskej. Zatkula. Zeusy. Každú pondelok.

0: Zatkula.
1: Šropjec.
2: Přichodne konc tydźenja wot mjeso sobotu a njedźelu po takim 1. a 12. julija na Wokličanskim sportnišću tak mjenowane Captain's Cup. Je to beachvolleyballowy turnier, który sobot sportowa towarstwa Victoria Woklicu organizuje. Štyž po takim jeszcze dožďo od beachvolleyballa nima, je tam rade witane. Sobotu wubědžuje so dvojky knězo a nedělu změja tam mix turnier se stajně štyřomi rajerjemi. Bo to v kůždém můstvě z najmenša dvě žoně. Naže jsou městna za turnier muži již vuknijované, příštěm pak můžete se ještě za nedělnější mix turnier přizvíč. A to pod linkom na Instagramové straně tovarstva. Štorto fink za můstvo je 10 euro. A všichni, kdo si chcete, se horce boje v pěsku celé jednou tak obládat, tovarstvo Viktoria Voklec vězo tež přeprošuje. Oni zastaraja was tam z jedžu a z napojemi. Wostanjemy nedom raz w piesku a poladamy do Wotrua. Tam wotmie so lica prini raz tak mienowane Techno Beach. A to 5. 10. julia Open Air tak rec pod hołym niebiom. Wot was na čođin wočakuje was na wotruskim piesku na sportnišću dobra lična atmosfera a najlepše techno a hardstyle beats. Zastup je tam domotny. Hej, to je po takim prawy warm-up za Bungelu Bottom. Tam uratuje wotrusce mienuce przychodną stację naszej beachvolleyballowej tury, a za tutu stację możecie się swój najrężki tanktop hiżo raz przygotować, dokąd będzie to motto wotruskiej stacji. Do runia możecie się przychodne konc tydzienia na kundworowe reje na tak mienowanym Mückendysku dojeć. Piatk a sobotu 10. a 1. julia wočakuje was Haloska Modzina za sobie niedeszej cylnicy z dobrymi koktelemi, cool industriowej atmosferu a wiezo też z najlepszej hudźbą. Bo tu postara są nimo Martina B. Punkta, te staroznaty DJ El Borto, który siedział leta doła ze swoimi zamożnościami przeswycia. Zmija za was tam jedną wulku mainstage a jeden przydatny floor. Tuż dojdźcie się przychodne konc tydzienia na kundworowe reje do Saloa. Za všetkých, kot si chce, že svoj konc tydzenia snáč trošku miernejšie přežiť, mám netko v opravde jara dobrú ideu. Mienujce môžete sa sobotu večer celé jednore do kultúrneje zárody SLA do Budešina podať. Tam zárie skupina 5 on the Fire. Oni prezentuje vám najšelakoríše stúčky z celého sveta. Ničo lepšieho tla nedáva, až pri zimnom napoju sa pri ranom slunčnom vedre do stúčka Leneč a si písané program skupiny Dvokovo Karstna Schneidera Lubič dať. Po takim wot na po 8 się cele wutrobnie do kulturnej zarody SLA przeproszeni. A jeszcze jeden pokój za was, 1.7. wot mi jest o Sobien Drift tu w Budyszynie na Sukenskie. Wot 16 godzin ma ja tam tak mianowany Pearl Workshop, a wot 20 godzin zaraje tam DJ Martha's Choice.
0: Zatkula!
1: Tu, sym doma!

Jara kuspěju skupiny Players, Sara a Josefina Bretschneiderec. Rutscho, tu koniecach, ja si myslu tun princip z tym motom a naši bičturu tun je mjestem kujde hoj zrozumiju, to netram ja cvam vulce rozkvašć, a tak můžu vám netko moto přeradžić za přichodnú staciju, kaž prejne přichodný tydžen podamy so napuč do Wotrowa, piatej staciji naši bičture lica, a odpovědne moto bude tanktopy. Ja so nadžijam, zo bude vedro přichodný tydžen trošku lepše a hoj. Unie też za tym upada, gdyż do wiedrów Epo poladasz. A tak będzie to lepsze wiedro, słonecznisze. A ja si myślę, to co potem jara dery chodzi, tanktopy do lecza, a też kwoli buli. Straszcie się przychodnią pądzielu potem wasz najręczy albo najskurilniejszy tanktop, tak so możecie wasz brachialny biceps porane prezentować. My so na kuźdy pat weselimy.

Ahoj. Sam mam prjedy hižo krótki update k swietowym mistrzostwom dał, ladajo na wuslědki a tak dale. Ale wieso, so tež dokoła wokoło, tojž to stawa, respektivnie so tež tojž to dyskutuje. Do turniera hižo na przykład, to su sudniki ze Somalie zakazali do USA přilečeć, dokelž umietowachu jemu kontakt k terorowej organizacji. Tež mustwo z Irana tute dobeše po čišću z politiki swój kwartier z USA do Meksika przepołożić. A nitko dawa nur, hoj skandal, możesz rzec. Falorin Balogun, to je nadbierowa mustwa USA, wun by 16. finalu przeczło bosniske czerwenu kartu widział. Hoj nie odpoladny akcji dre, ale na końcu by też warto minienia, że je to czerwena karta. USA ru najebać do doby. Po czerwonej karcie przy takim turnierze je to zwłaszczą, że odpowiedni rajo potem z najmniejsza jedną ru nie smie soburać. Na tym poprawom też żaden protest niczo nie zmieni. Z niekakie przyczyny pak je FIFA tutem badże rozsudziła. Okej, nie, Balogun smie dżęca nocy przeczo belgijski racz. Sudnik by opak rozsudził. Eksperta, trenerojo a wszyscy, kiż so z kopańcu zabieraja, są oprawdzie szokirowani, to oprawdzie nikt tu tak prawie zrozumieć nie może, a to też tak tutej formie jeszcze dawało nie. Tuka so, zo ci też tu, znano, polityka sobu za tym. USA je szako jeden z hosticzelu, a też przedpolu dała się iżo kontrowersy z prezydentem FIFA a Donaldem Trumpem. Ja sam czipny, Junu Ladacz, hać widzimy przy reagenca niekakie protesty. Nocy dwie maj je zakop, po takim USA przeciło belgijskie.

0: Dusza, dusza, wonka moje, neple zbieram. To ja, poskam, zatknu poskam.
1: Wieczo, wosy miś we wasze bieny, a przy tym zatknu poskacie, ja minim.
0: No aj.

Nowy a przyjacielio, rzeka po takim dobyczerio naszej czwartej stacji tu dżęca w koniecach. Wutromne gratulacje, wutromny dżak, nietko uprawiam na każdy pat jeszcze raz, wiesnej młodzinie tu, wonuj w oborie, za świecu, to by za so top organizowane, wiezo za wiedro, tu nikt niczo nie może, ale ja si myslu, to je wszystko super funkowało, każ pajne nietko jeszcze sleduje party, hać dojenie, tu hućba bieży, piwo bieży, wszystko bieży, po takim możecie si tu jeszcze rady lubić dać, przyjdziemy tydzień, co potem widzimy w Otchowie, moto tam, każ pajne tanktopy, ja so weselu, potem... Przyjął wam rianu do mojej zbu, a widzimy się, kaś pajne, przyjdźmy na tydzień za so we Włotchowie.